0: Teraz nie mogę. A potem.
1: Nie, wszystko widziałem. Jak na dłoni. Żebym na każdej akcji tyle widział. Ani warunki atmosferyczne mi nie przeszkodziły, ani ludzie z zewnątrz. Naprawdę.
2: Michel Leskov. Evet.
3: Scarborough Fair, parsley, sage, rosemary, and thyme.